Danaso wana kukwa tanu guchi no wana money tanu mumnando wana kukwa ash yo wana kukwa ukoku yakalenji arengwa.